0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, Fręch i Linet. Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań, żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
3: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
2: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
4: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
2: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce w Wielkopolsce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
6: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
2: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majchrzak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim gościem jest wójt gminy Puśnica, pan Michał Brewski. Dzień dobry, panie wójcie.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia 7.
8: Panie wójcie, no zaprosiłam pana, więc będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jak inwestycje, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puśnicy i doszukałam się, że to już jest drugi etap. Jak wygląda dziś ta inwestycja? Jak postępują prace?
9: Tak, jesteśmy właśnie na zakończeniu etapu drugiego, ale jeszcze może 3 słowa powiem o etapie pierwszym, który jest zakończony. Tam myśmy wymienili całą technologię wewnątrz oczyszczalni ścieków w Puśnicy wraz z całą elektroniką. Także tu koszt tego przedsięwzięcia był ponad 3,5 miliona złotych.
8: I to nie były gminne pieniądze.
9: Z czego około 2 miliony 800 tysięcy zostało dofinansowane ze środków PROW-u jeszcze. A drugi etap mamy właśnie teraz ku końcowi. I tu żeśmy się skupili na budynku socjalnym, przepompownia ścieków, która uważałem, że też już jest do modernizacji, a także całe ogrodzenie i taka infrastruktura wewnętrzna po prostu, żeby ta oczyszczalnia wyglądała schludnie.
8: A to już jest drugi etap, też już zbliża się ku końcowi? Czy to jeszcze jest czas, nie wiem, do końca roku? Czy
9: nie, też oddania? Już oddajemy teraz właśnie nawet na dniach to oczyszczalnie, ten drugi etap. Tu mieliśmy koszt tej inwestycji 1 800 000 zł.
8: Drugiego etapu?
9: Drugiego etapu, tak. Z czego 1 400 000 było jeszcze z KPO.
8: To ważne, potrzebne inwestycje, prawda?
9: Uważam, że bardzo ważne, bo w gminie Płośnica ta płośnicka oczyszczalnia, ja to tak nazywam, nie była modernizowana przez 20 kilka lat, jak była pobudowana. Naprawdę mamy teraz na wysokim poziomie oczyszczalnię, która myślę, że kolejne 20 lat będzie funkcjonowała nam bez jakichkolwiek problemów.
8: Ale w gminie Płośnica są też inwestycje drogowe. I chciałabym zapytać o takie dwie największe, bo pewnie jest ich więcej, ale interesuje mnie przebudowa drogi gminnej, na odcinku Prioma Grudki i drugi odcinek jest Prioma Rudkowice.
9: Tak jak pani wspomniała, w tym roku tym szczęśliwcem można powiedzieć, że jest miejscowość Prioma, bo z dwóch stron dostaną bardzo piękne, nowe nawierzchnie asfaltowe. Właśnie tak jak pani wspomniała, pierwszym jest ten odcinek Prioma Grudki. Tam jest odcinek 2-kilometrowy i koszt tej drogi będzie wynosił 2 miliony złotych. Jesteśmy po przetargu z wykonawcą. Tam będzie poszerzenie, będzie nowa nawierzchnia. Uważam, że ta droga też jest bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców, w szczególności dla tych, którzy dojeżdżają do szkół, do szkoły w Grudkach, bo jak państwo wiecie, którzy uczęszczają tę drogę, jest bardzo wąska i jak trafią dwa autobusy, że tak powiem, jeden na siebie, to jest nawet ciężko się minąć, a w zimową porę to już nie wspomnę. A kolejną drogą jest droga Prioma Rudkowice, która jest w tym momencie żwirowa. Tam będzie też nowa nawierzchnia asfaltowa. To jest odcinek prawie 2,5 kilometra. Koszt tej drogi to jest ponad 2,5 miliona złotych. Wspomnę tylko, że dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Dróg 50% i 50% jest koszty samorządu gminy Płośnica.
8: Będzie bezpieczniej, oprócz tego, że będzie szerzej, to co tam jeszcze się zmieni?
9: Na pewno będzie bezpieczniej, bo będzie szerzej, będą mijanki i będzie odwodnienie przy tych dwóch drogach, które też jest potrzebne, bo obserwuję to właśnie jesienią i zimową porą, jak po prostu te wody opadowe nie mogą po prostu gdzieś tam pospływać na boki.
8: Nie mają ujścia.
9: Nie mają ujścia.
8: Dobrze, a proszę powiedzieć, do kiedy ta inwestycja musi być zakończona i jak, na jakim etapie są teraz prace, czy te prace już się rozpoczęły, bo umowy podpisane, tak?
9: Tak, mamy umowy podpisane, że do końca sierpnia realizacja tych dwóch dróg będzie wykonana.
8: A wykonawca już wszedł na budowę?
9: Jeszcze nie. Jest w trakcie przygotowania.
8: Czyli mieszkańcy w najbliższe miesiące muszą się przygotować na pewnie niewielkie niedogodności, ale efekt powinien im to wszystko wynagrodzić.
9: Ja myślę, że naprawdę tutaj te dwie drogi, naprawdę mieszkańcy gminy Płośnica, a także którzy do nas przyjeżdżają, na pewno będą z tych dwóch dróg zadowoleni.
8: Dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym zapytać o taką inwestycję pod tytułem 7 obiektów gminnych zyska instalacje fotowoltaiczne i magazyn energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie gminy Płośnica. Co to jest właśnie za projekt, bo duży, prawda?
9: Duży projekt, tak. Mamy planowane zamontować na 7 obiektach gminnych fotowoltaikę wraz z magazynami energii. Jestem już po podpisywaniu dwóch pierwszych umów na wykonawstwo. Kolejnych tutaj 4 i w sumie to jutro mamy podpisanie kolejnej umowy trzeciej i 4 mamy na przełomie lipca i sierpnia. Tu dostaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję 400 000. Dokładamy z samorządu 100 000 zł. Koszt tych wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, podkreślę, to będzie około 500 000 zł.
8: Gdzie będą usytuowane te
9: wszystkie
8: instalacje?
9: Szkoły, wszystkie nasze szkoły podstawowe. Jak pani zna bardzo dobrze Dom Pracy Twórców.
8: Dokładnie. dziękuję.
9: Gminne Centrum Kultury, także wszystkie te publiczne lokale, że tak powiem, które mamy, na pewno zejdziemy dużo z kosztów energii, które naprawdę płacimy dosyć spore.
8: No właśnie, bo to będzie chyba duża oszczędność, jeśli idzie o właśnie rachunki głównie za prąd i ogrzewanie.
9: Uważam, że bardzo duża będzie oszczędność, patrząc teraz po tej zimie, co była, aby tylko wspomnę tak na ten nasz Gminne Centrum Kultury. Jesteśmy po termomodernizacji. W tym roku bardzo dużo oszczędności były już po tej termomodernizacji na rachunkach gazowych, które ten budynek był ogrzewany.
8: To jeszcze, panie wójcie, chciałabym dopytać o środki, 630 tysięcy niemalże, na budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Co to będzie za obiekt, gdzie on powstanie i czy gmina też do tego dokłada?
9: Tak, jesteśmy właśnie po podpisaniu umowy z panem wojewodą. W ubiegłym roku zakupiliśmy dosyć sporą ilość sprzętu, który jest potrzebny też właśnie do obrony ludności, czyli no jak praktycznie wszystkie samorządy, agregaty, różne maszyny, potrzebny sprzęt, a w tym roku, że tak powiem, trzeba ten sprzęt też gdzieś umagazynowić. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy budować magazyn. Będzie to magazyn budowany w miejscowości Płośnica przed, że tak powiem, nowym budynkiem oczyszczalni na działce gminnej. Dofinansowanie było 629 tysięcy złotych, a koszt tego magazynu będzie liczył w granicach 700 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak to będzie po przetargu, ale myślę, że w tych granicach się wyrobimy. Także tutaj nieduże pieniążki samorząd gminy Płośnica dołoży, to w sumie 70 koło tysięcy złotych.
8: A jaki jest terminarz tego, do kiedy to musi powstać?
9: Ten magazyn musi powstać do końca września tego roku. Także czasu mamy niewiele, ale już za chwilę będziemy wyłaniać wykonawcę budowy tego magazynu.
8: No dobrze, panie wójcie.
9: Ja panie jeszcze muszę tutaj, że tak powiem, o jednej inwestycji tutaj podsunąć.
8: Bo czyli jest jeszcze inwestycja, taką, o której wójt chce powiedzieć.
9: Dokładnie, taką dużą, kluczową inwestycją jest to oczyszczalnia kontenerowa sieków w miejscowości Jabłonowo wraz z całą instalacją sanitarną. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, które musimy, że tak powiem, zakończyć do grudnia 2026.
8: Czyli w tym roku.
9: W tym roku. Prace naprawdę trwają tam intensywnie. Jest firma, która już tą kontenerówkę tak zwaną buduje, a druga firma jest, która instalację podłącza już u mieszkańców miejscowości Jabłonowo.
8: Czy ta kanalizacja, budowa oczyszczalni i kanalizacji obejmuje całą miejscowość?
9: Tak, całą miejscowość Jabłonowo. Koszt tej inwestycji to jest około 9 milionów złotych. To jest bardzo duży koszt, z czego 3 miliony środki własne, a około 6 milionów jest z Polskiego Ładu.
8: Ale to jest inwestycja, która się zaczęła w ubiegłym roku.
9: Tak, to jest inwestycja dwuletnia. W tym roku ją będziemy właśnie zakończyć.
8: I nie ma zagrożenia, że na przykład mimo takiej zimy, która pewnie mocno wstrzymała pracę, termin nie zostanie dotrzymany.
9: Dobrze pani wspomniała właśnie, że zima naprawdę nam troszeczkę pokrzyżowała plany tej inwestycji, ale jestem dobrej myśli, bo mogę powiedzieć, że praktycznie jestem codziennie na budowie i te prace naprawdę postępują w dobrym kierunku.
8: A pańskie oko konia tuczy, firma się spina, żeby się w terminach wyrobić, bo to jest pewnie niezwykle ważne.
9: To jest dla nas bardzo ważna inwestycja i sam pilnuję jej po prostu, że tak powiem, od A do Z.
8: Wójt gminy Płośnica, Michał Brewski, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
9: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7.
8: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień maja. W 1952 roku urodzony w Wiksinie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej i społecznej. W 1961 roku odkryto skarb ze Skrwilna, jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Polsce. Kolekcja dzieł złotniczych i klejnotów pochodzących z przełomu XVI i XVII wieku, należących do Zofii Magdaleny Loki Herbu Rogala, ukrytych w czasie potopu i znalezionych w Skrwilnie w powiecie rypińskim. Kolekcja jest eksponowana w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W 1998 roku rozpoczęto budowę kościoła oraz plebanii w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Ciechanowie. W 2000 roku Józef Szamocki otrzymał święcenia biskupie w katedrze toruńskiej. Konsekracji dokonał biskup diecezjalny toruński Andrzej Suski. W diecezji toruńskiej objął urząd wikariusza generalnego.
3: Tylko on jest naszym jedynym Zbawicielem. Nie ma innego.
2: W 2002 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Cyprian Rogowski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W 2015 roku Rafał Bruski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. Wcześniej był wojewodą kujawsko-pomorskim.
4: Staramy się ograniczać zużycie energii, stąd wielki program termomodernizacji budynków komunalnych.
2: W 2018 roku niemieckie miasto Ganderkesche nawiązało współpracę partnerską z Półtuskiem. Urodzili się w 1776 roku w Witkowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Jan Marceli Gutkowski, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji, gdzie został zmuszony do zrzeczenia się władzy biskupiej. Wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów we Lwowie. W 1797 roku ksiądz Stanisław Przetakiewicz, wieloletni proboszcz parafii Zieluń w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim. W 1860 roku Jan Chmieliński prowadził praktykę lekarską w Ciechanowie. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie brudnickim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego. W okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego. Więziony i szykany za działalność rewolucyjną. Po wojnie wicestarosta w Rypinie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1915 roku Henryk Błaziński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckich Stalagu 3B i obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie przebywał do wyzwolenia. W 1924 roku Jadwiga Trezenberg, nauczycielka, popularyzatorka baśni mazurskich, otrzymała odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur. Zmarli w 1809 roku ksiądz Marcin Krajewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Półtusku. W 1950 roku Jan Wróblewski, pseudonim Roman, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Półtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1999 roku Bożena Wila związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 2019 roku profesor Witold Stankiewicz, historyk dziejów najnowszych, bibliotekarz, wydawca źródeł, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Półtusku, urodził się w Kargoszynie w gminie Ciechanów.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza.

0: prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława ulica Płocka 59.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
3: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
2: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
2: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
5: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
6: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
2: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
8: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
7: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena i Magdalena Frejch. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisebike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził o ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Zurychu i Fryburgu mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Popada też miejscami w centrum. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami, a najwięcej słońca na zachodzie. Z kolei na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
11: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
12: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w Sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
0: Reklam.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gorąca konferencja i apel o wsparcie. Mieszkańcy stanęli za funkcjonowaniem szpitala w Mławie. Magazyn dla bezpieczeństwa, nowa inwestycja w Lidzbarku. Makrama w bibliotece. W Ciechanowie będzie można wypleść własną zakładkę do książki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przed szpitalem powiatowym w Mławie odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji placówki. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Wzięli w nim udział mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz były dyrektor Waldemar Rybak. Obecny dyrektor placówki Piotr Pariaszewski mówił o rozwoju szpitala, ale też o trudnej jego sytuacji finansowej. Podkreślał, że bez wsparcia samorządu powiatowego dalsze funkcjonowanie lecznicy może być bardzo trudne.
3: Na każde moje pismo ja spotykam się z odmową. I w tej chwili bez państwa pomocy ja nie jestem w stanie uratować tego szpitala.
2: Obawy o porozumienie ze starostwem ma były dyrektor szpitala Waldemar Rybak.
4: Nie tak miało być, nie tak przewidywałem, że będzie. Odchodziłem z tego szpitala, wiadomo, po ostrej wymianie zdań ze starostwo. Ze starostwo trudno mi się współpracowało. Starosta już od samego początku przyjął taką rewolucyjną postawę, że zreformuje ten szpital, on tu wszystko doprowadzi do porządku.
2: Podczas konferencji wielu mieszkańców i pracowników szpitala wyrażało poparcie dla obecnego kierownictwa oraz działań podejmowanych przez dyrekcję.
5: Będziemy ratowali morskiego szpital, tak.
6: Za dyrektor szpitala. Idziemy na sesję Rady Powiatu, no i zobaczymy, jak sprawa obierze obieg dalej. No.
5: Przecież z bólem brzucha nie będą mnie wieźli do Żoromina.
7: No ja też jestem, żeby ten szpital został, wie pani, bo czy do Żoromina, czy do Ciechanowa. No kiedy nawet ta karetka, kiedy przyjedzie, kiedy nas zawiezie. Boże, kochany, to człowiek może skończyć życie.
8: Mi się wydaje, że jest naprawdę facet w porządku, wie co robi i chce uratować ten szpital, bo jeżeli tego szpitala się nie uratuje, to to miasto wymrze. Bo zaczną wszyscy stąd wyjeżdżać.
2: W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu ani radni powiatowi. Mieszkańcy oraz personel medyczny zapowiadają udział w najbliższej sesji Rady Powiatu w Mławie. Obrady odbędą się jutro o godzinie 11 w Starostwie Powiatowym. W Lidzbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się Centrum Reagowania Kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat ciechanowski na przebudowę ulicy przebiegającej przez Gutków. Inwestycja obejmie modernizację drogi do granicy powiatu. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania mieszkańców i kierowców korzystających z tej drogi. To propozycja dla początkujących i tych, którzy po prostu chcą twórczo spędzić popołudnie. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie z cyklu Wyplatane między książkami. Tym razem uczestnicy poznają podstawy makramy i własnoręcznie wykonają ze sznurka zakładki do książek. Warsztaty odbędą się w piątek w filii numer 3 przy ulicy Reuta 13 w Ciechanowie. Spotkanie potrwa od godziny 16 do 17:30. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i wcześniejsze doświadczenie. Nie trzeba mieć też własnych materiałów ani umiejętności. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Radia 7. Cykl Wyplatane między książkami ma łączyć literaturę z rękodziełem i zachęcać mieszkańców do kreatywnego spędzania czasu. Biblioteka chce w ten sposób pokazać, że jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również przestrzenią spotkań i rozwijania pasji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. TPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Josera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
10: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
0: Reklama.
11: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
3: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon

0: 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam auto. Telefon 510 503 510.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. 3 osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
3: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta i jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
2: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie, został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Myślę, że w 5. roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
2: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
5: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
2: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlamowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
7: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
6: Dzisiaj rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalena, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frank, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Po tym, jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników, drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców 18-letniego Kaspra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. Trzy dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią.
6: A na koniec koszykówka znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi za Stal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce. Do tego przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej słońca na zachodzie, a na krańcach południowych i południowo-wschodnich burze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy oddział i współpraca z wojskiem. Ważny dzień dla Sierpca. Retencja i nowe ulice. Zakończyła się duża inwestycja w Mławie. Rowerowy rajd w powiecie żuromińskim. Już można się zapisywać. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i przy Rynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało powierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntu oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Ciechanów dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów oraz Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie, po 12 tysięcy złotych, trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand na Letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Powiatowy rajd rowerowy wraca na trasę. Starostwo powiatowe w Żurominie 20 czerwca organizuje 16. edycję wydarzenia. Właśnie ruszyły zapisy. W tym roku uczestnicy przejadą około 12-kilometrową trasą. Poniatowo, Brudnice, Bądzyn, Dziwy, Nowe Konopaty i 12 kilometrów z powrotem. Peleton będzie poruszał się drogami gminnymi i powiatowymi. Rajd od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Zauważamy, że zdecydowanie ta turystyka rowerowa się rozwija, coraz więcej osób jeździ na rowerach, tak więc to jest tutaj takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Już w tym momencie mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże i najprawdopodobniej ta zakładana liczba uczestników zostanie przekroczona.
2: Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, zaznacza starosta.
3: Żadnych wyścigów, tego typu sytuacji zabezpieczona i przez policję, i przez strażaków jest zabezpieczenie medyczne. Rajd poprowadzony jest trasami, które są bardzo bezpieczne, tak więc również spokojnie rodzice z dziećmi mogą wziąć udział.
2: W wydarzeniu mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu żuromińskiego, którzy ukończyli 10 lat. Każdy rower musi być sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz przygotowuje poczęstunek, mapy tras i gry ruchowe na zakończenie wydarzenia. Celem rajdu jest promocja aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i walorów turystycznych powiatu żuromińskiego. Zapisy potrwają do 3 czerwca. Karty zgłoszenia można składać w Starostwie Powiatowym w Żurominie. Formularze są dostępne również na stronie powiatu żuromińskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.
4: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
5: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
6: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
8: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
9: Yosera. We care, you grow.
10: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
9: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
10: Co one mi dadzą?
9: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
11: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
12: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka, 44.
13: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB. Mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
2: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
4: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
2: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
2: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98, 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo, co wczoraj.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1-3 i 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
7: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
6: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdy Linet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frenk, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9 miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest 3. eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Na niebie dziś chmury na zmianę ze słońcem, a na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień maja. W 1952 roku urodzony w Wiksinie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej i społecznej. W 1961 roku odkryto skarb ze Skrwilna, jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Polsce. Kolekcja dzieł złotniczych i klejnotów pochodzących z przełomu XVI i XVII wieku, należących do Zofii Magdaleny Loki Herbu Rogala, ukrytych w czasie potopu szwedzkiego i znalezionych w Skrwilnie w powiecie rypińskim. Kolekcja jest eksponowana w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W 1998 roku rozpoczęto budowę kościoła oraz plebanii w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Ciechanowie. W 2000 roku Józef Szamocki otrzymał święcenia biskupie w katedrze toruńskiej. Konsekracji dokonał biskup diecezjalny toruński Andrzej Suski. W diecezji toruńskiej objął urząd wikariusza generalnego.
3: Tylko on jest naszym jedynym Zbawicielem. Nie ma innego.
2: W 2002 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Cyprian Rogowski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W 2015 roku Rafał Bruski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. Wcześniej był wojewodą kujawsko-pomorskim.
4: Staramy się ograniczać zużycie energii, stąd wielki program termomodernizacji budynków komunalnych.
2: W 2018 roku niemieckie miasto Ganderkesche nawiązało współpracę partnerską z Półtuskiem. Urodzili się w 1776 roku w Witkowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Jan Marceli Gutkowski, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan wojska polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji, gdzie został zmuszony do zrzeczenia się władzy biskupiej. Wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów w Lwowie. W 1797 roku ksiądz Stanisław Przetakiewicz, wieloletni proboszcz parafii Zieluń w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim. W 1860 roku Jan Chmieliński prowadził praktykę lekarską w Ciechanowie. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie brudnickim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego, w okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego. Więziony i szykanowany za działalność rewolucyjną. Po wojnie wicestarosta w Rypinie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1915 roku Henryk Błaziński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckich Stalagu 3B i obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie przebywał do wyzwolenia. W 1924 roku Jadwiga Trezenberg, nauczycielka, popularyzatorka baśni mazurskich, otrzymała odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur. Zmarli w 1809 roku ksiądz Marcin Krajewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Półtusku. W 1950 roku Jan Wróblewski, pseudonim Roman, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Półtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1999 roku Bożena Wila związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 2019 roku profesor Witold Stankiewicz, historyk dziejów najnowszych, bibliotekarz, wydawca źródeł, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Półtusku, urodził się w Kargoszynie w gminie Ciechanów.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
3: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
2: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
4: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
2: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
2: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
6: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
2: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Jest godzina 11.
6: To są wiadomości Radia 7.
5: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Miriam Lipińska, jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów, ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
5: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
8: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
5: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
5: Początek protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła pięciokrotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne cztery kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę. niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych.

0: Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.
4: Zbliża się południe.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
7: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
6: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
8: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
6: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników. Chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
9: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
6: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
10: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10 w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z 5 lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
6: Początek meczu w Lipsku o 21:00.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
10: Radio 7.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzamiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
3: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
2: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
4: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
2: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś. O 10 groszy tańsza będzie 98, zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
5: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
2: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żurzomina. Dzisiejszy felieton nosi tytuł Syn Młynarza i w nim przytoczę list i wspomnienia z dawnych lat pewnego mieszkańca Warszawy, z którym udało mi się prowadzić korespondencję. Wojciech Łukasik, bo tak nazywa się ten człowiek, mieszkał w dzieciństwie w Poniatowie i w Żurominie i za jego pozwoleniem przekazuję Państwu fragmenty tych listów. Jestem wnukiem Krystyny z domu Browarek, urodzonej w Olszewie w 1908 roku. Jako jedyna z rodziny Browarków, mieszkających kilka lat w Poniatowie, a potem w Żurominie, otrzymała staraniem ojca, Stanisława Browarka, pełne wykształcenie. Jej matka z Sobotków Kuczborskich zakończyła życie w Warszawie, mieszkając u swojej mamy w trakcie powstania w 1944 roku. Szkoła podstawowa w Sierpcu, gimnazjum w Grudziądzu, potem SGH w Warszawie. Ja urodziłem się po wojnie, która totalnie przewróciła losami moich rodziców mieszkających w Warszawie. Dlatego może więcej słyszałem od nich o czasach wojny, a mniej o ich dzieciństwie. Dzieciństwo mojej mamy to drewniany młyn w Poniatowie, którego resztki bali fundamentowych są widoczne jeszcze teraz. Młyn wówczas tętniący życiem. Młodzi młynarczykowie, wielka obfitość ryb wspiętrzonej przed młynem w krze. Cudowne rozlewisko wiosenne. Bezkresne łąki po drugiej stronie rzeki. Lekcje we dworze u Kosakowskich, kilka lat temu zrównanym z ziemią. To wspomnienia mojej mamy. Mama bardzo ciepło wspominała panie ze dworu, które wprowadzały małych poniatoszczaków w świat wiedzy i kultury. Nie jestem pewien, czy to dziadek budował młyn murowany w Poniatowie, bo mama już była na stałe na stancjach i nie ma ciągłości opowieści. Potem dziadek miał młyn mechaniczny w Żurominie. Młyn ten miał, ciekawostka, parowy generator do wytwarzania prądu. I tutaj moja dygresja, o tym młynie też czytałem w wielu innych źródłach, między innymi w ogólnopolskich spisach zawodów. Miałem też informacje z innych ust o słynnym młynie Browarka, który jeszcze przed wojną produkował dla miasta elektryczność. Wracajmy do listu. Jego inny wnuk, do niedawna mieszkający we Francji, Edward Browarek, opowiadał, jak dziadek w jego towarzystwie pobierał należności za prąd. Inkasowanie polegało na liczeniu żarówek. Dziadek miał miękkie serce i przymykał oko na drobne próby pomniejszenia poboru przez uboższych klientów. O ten młyn toczył się proces z niejakim grzywaczem. Proces był częściowo przegrany przez mojego dziadka, ale kosztował obydwu mnóstwo pieniędzy w sądzie w Warszawie. Dla odmiany to samo nazwisko pojawia się we wspomnieniach francuskiego Edwarda Browarka wśród najbliższych jego kolegów. Wszystko to stało się przed 1929 rokiem, bowiem życie dziadka w tym roku dobiegło kresu. Moja mama jako mała dziewczynka była świadkiem zabójstwa przez niemieckiego żołnierza w I wojnie światowej swojej siostry w kuchni rodzinnego domu. Do gimnazjum w Grudziądzu mama podróżowała końmi, dowożona przez brata Tadeusza do stacji w Rypinie, a potem pociągiem. Kilka lat temu przyjechałem z francuską prawnuszką mojego dziadka i chodziliśmy po murowanym młynie w Poniatowie. Wyglądał na świeżo opuszczony, bez wielkich śladów grabieży. Myśleliśmy o odkupieniu, ale wiadomo, jakie byłyby przeszkody. Takie są najważniejsze fakty z mojej pamięci. Mam jeszcze mnóstwo drobnych nazwisk, faktów, może mniej ciekawych dla innych. Może jest jeszcze kilka osób, których te fakty zainteresują. A może ktoś z Państwa pamięta z rodzinnych opowieści czasy wojenne, przedwojenne, a może tuż powojenne. Zachęcam do kontaktu.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocny głos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
4: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
2: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
5: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
6: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne. To są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
5: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
2: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wołodymyr Zełenski odznaczył burmistrza Płońska Andrzej Pietrasik z wizytą w Kijowie. Magazyn dla bezpieczeństwa, nowa inwestycja w Lidzbarku. Rakiety, chemia i kosmos w Parku Nauki Torus. Dzień Dziecka pod znakiem eksperymentów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Płońsk ze złotym sercem Ukrainy. Burmistrz Andrzej Pietrasik odebrał odznaczenie w Kijowie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To ukraińska nagroda państwowa ustanowiona w 2022 roku dla osób i instytucji wspierających naród ukraiński w czasie wojny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów Partnerstwo, Odporność, Przygotowanie. Jak mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, podczas uroczystości miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem Ukrainy.
3: Podziękował mi za pomoc, jaką udzielam Ukrainie. Dlatego, że są wdzięczni, że są ludzie, którzy chcą pomagać i uznali, że moja pomoc jest o tyle duża i wyjątkowa, że zostałem odznaczony. To jest państwowe odznaczenie.
2: Andrzej Pietrasik podkreśla, że otrzymane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania mieszkańców Płońska.
3: Ja sam nic nie znaczę. To jest medal dla Płońszczan i dla ludzi, którzy nam pomagali. Wszystkie nasze jednostki samorządowe, wszystkie włączyły się w wybiórkę materiałów w czasie, kiedy wojna się zaczęła i wtedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. To jest podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy pomagali, również dla tych stowarzyszeń, fundacji, które są z Płońska.
2: Płońsk znalazł się w gronie zaledwie dwóch polskich miast wyróżnionych ukraińskim państwowym odznaczeniem za pomoc humanitarną i wsparcie Ukrainy. Szczyt w Kijowie był największym spotkaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Ukrainy oraz ich zagranicznych partnerów. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy terenów zniszczonych przez wojnę, funkcjonowania infrastruktury pod rosyjskimi atakami oraz współpracy samorządów. W Lidzbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się centrum reagowania kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i Przyrynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie, jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało nawierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntów oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Czy środek do udrażniania rur może mieć coś wspólnego z lotami na Księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy wyjątkowego pokazu naukowego Domowa Chemia w Kosmosie, który odbędzie się w niedzielę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Wydarzenie przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekają widowiskowe eksperymenty chemiczne, kosmiczne ciekawostki oraz naukowe pokazy związane m.in. z paliwami rakietowymi i zasadami działania rakiet. Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę wiedzy podanej w atrakcyjny i przystępny sposób zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel chemii, popularyzator nauki i współpracownik Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreślają organizatorzy, prowadzący ma doświadczenie w badaniach nad materiałami wybuchowymi i paliwami rakietowymi. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14 w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Pogoda.
2: Dziś nieco chłodniej w regionie, teraz jest 20 stopni na termometrach. Noc bezchmurna, nad ranem 8 stopni. Wiatr momentami silny, w porywach powyżej 50 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie powoli rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszymi gośćmi będą dyrektor Szkoły Podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych Jacek Wiśniewski oraz uczniowie Maja Sokołowska i Filip Matysiak. Porozmawiamy o projekcie Tradycyjny Sad. Jakie gatunki drzew zostały posadzone i czego uczniowie uczą się podczas realizacji tego przedsięwzięcia? Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
9: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
10: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Reklama.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
2: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxo i Amerykanką Nicole Meijer Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
4: Ma pewne walory cechy kary eliminacyjnej.
2: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiatr, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do Minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 240 72 575. 735 242 575.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy oddział i współpraca z wojskiem. Ważny dzień dla sierpca. Dokument z urzędu odbierzesz jak paczkę. Przy starostwie w Ciechanowie może stanąć urzędomat. Rowerowy rajd w powiecie żuromińskim. Już można się zapisywać. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. W którym pozostajemy, bo miasto dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ciechanów przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów czy Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie po 12 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand na letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Powiatowy rajd rowerowy wraca na trasę. Starostwo powiatowe w Żurominie 20 czerwca organizuje 16. edycję wydarzenia. Właśnie ruszyły zapisy. W tym roku uczestnicy przejadą około 12-kilometrową trasą. Poniatowo-Brudnice, Bądzyn, Dziwy, Nowe Konopaty i 12 kilometrów z powrotem. Peleton będzie poruszał się drogami gminnymi i powiatowymi. Rajd od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Zauważamy, że zdecydowanie ta turystyka rowerowa się rozwija. Coraz więcej osób jeździ na rowerach, tak więc to jest tutaj takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Już w tym momencie mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże. Najprawdopodobniej ta zakładana liczba uczestników zostanie przekroczona.
2: Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, zaznacza starosta.
3: Żadnych wyścigów, tego typu sytuacji zabezpieczona i przez policję, i przez strażaków jest zabezpieczenie medyczne. Rajd poprowadzony jest trasami, które są bardzo bezpieczne. Tak więc również spokojnie rodzice z dziećmi mogą wziąć udział.
2: W wydarzeniu mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu żuromińskiego, którzy ukończyli 10 lat. Każdy rower musi być sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz przygotowuje poczęstunek, mapy, trasy i gry ruchowe na zakończenie wydarzenia. Celem rajdu jest promocja aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i walorów turystycznych powiatu żuromińskiego. Zapisy potrwają do 3 czerwca. Karty zgłoszenia można składać w starostwie powiatowym w Żurominie. Formularze są dostępne również na stronie powiatu żuromińskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Dziś nieco chłodniej w regionie, teraz jest 20 stopni na termometrach. Noc bezchmurna, nad ranem 8 stopni. Wiatr momentami silny, w porywach powyżej 50 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie powoli rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dziś naszymi gośćmi będą dyrektor Szkoły Podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych Jacek Wiśniewski oraz uczniowie Maja Sokołowska i Filip Matysiak. Porozmawiamy o projekcie Tradycyjny Sad. Jakie gatunki drzew zostały posadzone i czego uczniowie uczą się podczas realizacji tego przedsięwzięcia? Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka, 44.
6: Reklama.
7: Jest godzina 16.
6: To są wiadomości Radia 7.
8: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
9: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
8: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może

0: wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
1: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
2: Pusta totalnie.
1: Jak nauka polska?
2: Dokładnie.
1: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
3: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
0: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
4: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
0: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studiu przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościennych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
2: Dzień dobry Pani Redaktor, witam słuchaczy.
1: Oraz uczniowie klasy siódmej, prawda? Maja Sokołowska, dzień dobry Maju.
3: Dzień dobry.
1: I Filip Matysiak. Dzień dobry, Filip.
4: Dzień dobry.
1: A rozmawiać będziemy o projekcie, który realizuje szkoła pod tytułem Tradycyjny Sad. No i oczywiście na początek, no właściwie aż się prosi zapytać, cóż to jest za projekt?
3: A więc projekt Tradycyjny Sad jest sfinansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i głównym celem tego właśnie konkursu, można nazwać, jest ochrona starych odmian drzew. Sadzimy stare odmiany, dbając o różnorodność biologiczną.
1: Filip, skąd się wziął pomysł, żeby akurat wziąć udział w tym konkursie?
4: Nasz pomysł rozpoczął się akurat od tego, że 5 lat temu już powstała taka inspiracja, gdzie najmłodsze klasy, Leśne Skrzaty, to już oddział przedszkolny, brali udział w akcji ekologiczno-przyrodniczej pod hasłem Drzewko rośnie razem ze mną, podczas której właśnie sadziły przyniesione przez siebie drzewka owocowe w szkolnym parku. To wydarzenie nam pokazało, jak ważny jest kontakt dzieci z przyrodą oraz wspólne dbanie o środowisko naturalne.
1: I wy od 5 lat jesteście w tym projekcie?
3: Akurat my nie, ale tak 3-2 lata już jesteśmy razem z Filipem.
1: Dobrze, a proszę powiedzcie, jakie gatunki drzew przede wszystkim są sadzone w tym sadzie?
3: Wiśnie zazwyczaj, bardzo często u nas przeważają wiśnie, jabłoń i w tym roku jeszcze mamy porzeczkę i do tego jakieś rośliny towarzyszące.
1: A jabłonie to są jakieś konkretne odmiany?
3: Mieliśmy chyba kasztelanki, wiem, że mieliśmy i jeszcze...
1: A kosztele takie mnie interesuje, bo to jest taka stara odmiana. Pan dyrektor pamięta kosztele?
2: Tak, oczywiście. Najsmaczniejsze.
1: Nasz rocznik te kosztele pamięta, prawda?
3: Tak, u nas były kosztele, tak. I właśnie w tym roku jeszcze mamy porzeczki i wiśni. Mamy wiśnie, u nas przeważają.
1: A powiedzcie, czy jesteście w stanie określić, czym różnią się te stare odmiany drzew od tych współczesnych gatunków?
3: Tak, moim zdaniem na pewno smakiem się różnią i są dla mnie takie cenne. Dlatego bardzo się cieszę, że nasza szkoła bierze udział w tej akcji, ponieważ bardzo słabo doceniamy te stare odmiany drzew.
1: A kiedy już sadzicie te drzewa, to jest jaki to jest czas? To jest wczesna wiosna pewnie, co?
3: Tak, tak, wczesna wiosna to jest. Akurat sadziliśmy drzewka tak chyba miesiąc temu.
1: I to dosadzaliście, rozumiem.
3: Tak, dosadzaliśmy.
1: No właśnie, a ile tych drzew tam w tej chwili jest?
3: W tym roku 8 mamy, akurat dokupiliśmy, bo tam jak przechodzimy do drugiego etapu, to dostajemy pieniądze na granty i tam właśnie zakupiliśmy 8 drzewek i rośliny towarzyszące.
1: A oprócz was, ile osób jest w projekcie? Czy to cała szkoła, czy tylko wybrane klasy? Jak to wygląda?
4: Ogólnie w naszym sadzie, akurat takiej naszej organizacji, jest 10-osobowy zespół. Mamy opiekuna, pana Sergiusza Skrobińskiego, który pomaga nam w tym projekcie. Uczestniczy z nami, tak jak sadziliśmy drzewka. Najpierw nam wytłumaczył, jak się dokładnie sadzi drzewka, jak trzeba je odpowiednio posadzić, przygotować podłoże. Więc pomógł nam w tym wszystkim i razem sobie dajemy radę z tym.
1: Czyli jak posadzić drzewa, żeby one rosły, żeby dawały owoce?
3: Jak sadziliśmy drzewka, to oczywiście był z nami nasz taki pan Robert. Jest takim, można powiedzieć, nawet ogrodnikiem, który nam co roku zawsze pomaga. To pokazał nam, jak wykopać dobrze taki dołek i drzewka wsadzić. I nam to bardzo pomaga.
1: Ja bym chciała, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom, jak prawidłowo posadzić drzewo. Jak to wygląda? Maja, opowiedz ten proces. Jak powinno wyglądać? Czy ta dziurka powinna być mała, duża? Czy tam powinna być woda? Jak to powinno wyglądać?
3: A więc przede wszystkim zależy od drzewa. I jeśli chcemy właśnie posadzić drzewko, to oczywiście potrzebny nam jest bardzo dobry sprzęt i przede wszystkim zależy od drzewa, jakie ma korzenie, żeby nie wpychać na siłę tam drzewka.
1: Czyli co, ta dziura musi być porządnie
3: tak,
1: duża?
3: Tak, zależy od drzewka.
1: A właśnie, od jakiego drzewa? Inaczej się sadzi, się rozumiem, wiśnia, inaczej...
3: Tak, zależy od korzeni.
1: Aha. Na co trzeba zwrócić uwagę, sadząc drzewa?
3: No właśnie, jak już wspomniałam, przede wszystkim od korzeni, żeby wykopać dobrą dziurkę, żeby nie była mała, bo korzenie mogą być za wielkie i po prostu te drzewko się nie zmieści.
1: Okej. I co dalej? Woda przed czy po?
3: Po.
4: Przede wszystkim jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, również przy sadzeniu tych drzewek jest taki ogólny wzgląd, sprawdzamy jakość gleby. Przede wszystkim, żeby nam te drzewko urosło, żeby nie, w ogóle nie osuszyło się, żeby ładnie po prostu rosło, było piękne owoce miało, żebyśmy mieli z tego satysfakcję taką.
1: Okej, okay. A myślicie, że za ile lat będziecie już zjadać owoce z tego drzewa? Czy one już kwitną, już owocują, czy to jeszcze nie jest ten etap?
3: Jeszcze nie ten etap, ale sądzę, że tak może za 10 lat takie drzewka, które sadziliśmy przykładowo 2 lata temu, to sądzę, że już będą gotowe owoce.
1: Panie dyrektorze, bo widzę, że młodzież pana tutaj dzisiaj zdominowała, a pana chciałabym też dopytać, bo od czasu do czasu słyszę taką informację od osób, które mówią, że aj ta młodzież to taka dzisiaj jest leniwa i w ogóle nic im się nie chce. Czy z perspektywy dyrektora szkoły może pan potwierdzić takie zdanie, że ta młodzież rzeczywiście się nie garnie do projektów, do ekologii, do społeczeństwa?
2: Absolutnie nie mogę tego potwierdzić. To raczej chyba żart. Zwłaszcza jak patrzę na swoich uczniów, jak słyszeliśmy nawet przedszkolaków, ale też do tego projektu ono ma swoje owoce, może jeszcze nie w postaci owoców pestkowych, ale absolwenci szkoły, ich rodzice zawsze na koniec roku przywożą jedną sadzonkę od danego rocznika i ona też zasila tradycyjny sad. Także są owoce już w naszym sadzie. A to, jak aktywne są nasze dzieciaki, to widać w zasadzie i słychać. Widać, jak z pasją opowiadają, jak są przejęci, zaangażowani we wszystkie aktywności ekologiczne, ale też i nie tylko, bo to naprawdę uzdolniona młodzież i artystycznie, i sportowo. Właśnie wróciliśmy ostatnio z takiego turnieju, można powiedzieć, i też sukcesem, także nie, absolutnie. Dzieciaki nie są leniwe. Może bardziej inspiracji nieraz gdzieś brakować, ale na pewno
1: właśnie,
2: to
1: chciałam
2: nie
1: lenistwo. Dopytać. Bardzo dobrze, że pan o tym zaczął, bo czasami to my dorośli nie powodujemy tego, że młodzież chce się interesować. My musimy też, nasza rola w tym, żeby właśnie tą młodzież trochę zainteresować, pokazać możliwości i pozwolić im chwycić bakcyla, prawda? Bo jak oni nie wiedzą, nikt ich nie zainteresuje, zwłaszcza ci dorośli, to później, no można rzeczywiście powiedzieć, że młodzież nie jest aktywna.
2: Dokładnie. Doświadczenie dorosłych powinno inspirować i zaszczepiać dzieci, młodzież do aktywności. Tutaj przy tradycyjnym sadzie jeszcze tak przy nim, bo to taki ten projekt, który teraz domykamy, trzeba też podkreślić, że on jest umiejscowiony w miejscu, gdzie jest kwietna łąka, gdzie są dla owadów hotele, bo też co roku zasilamy to miejsce w hotele, tak jak i również w budki lęgowe, które co roku w parku, w ponad stuletnim parku podworskim państwa Łebkowskich uzupełniamy i dbamy o przyrodę, nie tylko tu na dole, ale też i u gór.
1: No tak, bo niezwykłe okoliczności przyrody towarzyszą uczniom właściwie cały rok, bo wakacje też pewnie szkoła jest, znaczy szkoła, park jest dostępny tak. Przede wszystkim. Taką tradycją szkoły są pikniki ekologiczne i czy w tym roku również taki piknik ekologiczny się odbędzie?
3: Tak, odbędzie się 8 czerwca. Przyjedzie do nas szkoła, która też oczywiście ma rotmistrza Witolda Pileckiego, szkoła z Przemiarowa. Będzie konkurs o wiedzy ekologicznej, będzie także mecz rozegrany pomiędzy naszą szkołą a szkołą z Przemiarowa i wspólny grill.
2: I tutaj mamy odpowiedź, gdzie jest lenistwo?
1: No właśnie.
2: Gdzie jest lenistwo? Końcówka roku, tak, napięte terminy, a my jednak znajdujemy na to czas, żeby zorganizować i Dzień Dziecka w szkole i zorganizować piknik ekologiczny, nawet zaprosić gości, którzy nas odwiedzą i razem gdzieś w rywalizacji zmierzymy się.
1: No właśnie, bo ten duch Pileckiego w waszej szkole i pewnie w tym parku się unosi, prawda?
3: Tak, każdego dnia staramy się kierować właśnie takimi wartościami, które nam przekazał codziennie, każdego dnia. Pamiętamy o nim na historii, na polskim i na matematyce. Jak to kiedyś wspomniałam, jest naszym takim wujkiem, który jest z nami zawsze.
1: I on też dużo mówił o ekologii, prawda?
2: Tak, to
1: też
2: to był jest gospodarz, przede wszystkim gospodarz, potem już oficer Wojska Polskiego, ale wywodził się z ziemi, kochał ziemię i był dobrym, nowoczesnym gospodarzem. Ja też mam nadzieję, że ten nasz tradycyjny sad w przyszłym roku, tak pozwolę sobie zapowiedzieć, powiedzieć, podczas zjazdu absolwentów szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych będzie atrakcją, bo będziemy mogli właśnie pokazać nasz dorobek też na tym kierunku, czyli odbudowy tradycyjnych, staropolskich odmian sadowniczych.
1: Zachęcamy też inne szkoły do tego, żeby brały udział właśnie w tego rodzaju projektach. Tymczasem dziś bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dziękuję, panie dyrektorze.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor, słuchaczom.
1: Oraz uczniowie Maja Sokołowska.
3: Również dziękuję.
1: I Filip Matysiak.
4: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień maja. W 1952 roku urodzony w Wiksinie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej i społecznej. W 1961 roku odkryto skarb ze Skrwilna, jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Polsce. Kolekcja dzieł złotniczych i klejnotów pochodzących z przełomu XVI i XVII wieku, należących do Zofii Magdaleny Loki Herbu Rogala, ukrytych w czasie potopu szwedzkiego i znalezionych w Skrwilnie w powiecie rypińskim. Kolekcja jest eksponowana w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W 1998 roku rozpoczęto budowę kościoła oraz plebanii w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Ciechanowie. W 2000 roku Józef Szamocki otrzymał święcenia biskupie w katedrze toruńskiej. Konsekracji dokonał biskup diecezjalny toruński Andrzej Suski. W diecezji toruńskiej objął urząd wikariusza generalnego.
3: Tylko on jest naszym jedynym Zbawicielem. Nie ma innego.
2: W 2002 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Cyprian Rogowski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W 2015 roku Rafał Bruski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. Wcześniej był wojewodą kujawsko-pomorskim.
4: Staramy się ograniczać zużycie energii, stąd wielki program termomodernizacji budynków komunalnych.
2: W 2018 roku niemieckie miasto Ganderkesche nawiązało współpracę partnerską z Półtuskiem. Urodzili się w 1776 roku w Witkowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Jan Marceli Gutkowski, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji, gdzie został zmuszony do zrzeczenia się władzy biskupiej. Wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów we Lwowie. W 1797 roku ksiądz Stanisław Przetakiewicz, wieloletni proboszcz parafii Zieluń w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim. W 1860 roku Jan Chmieliński prowadził praktykę lekarską w Ciechanowie. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie brudnickim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego. W okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego. Więziony i szykany za działalność rewolucyjną. Po wojnie wicestarosta w Rypinie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1915 roku Henryk Błaziński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckich Stalagu 3B i obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie przebywał do wyzwolenia. W 1924 roku Jadwiga Trezenberg, nauczycielka, popularyzatorka baśni mazurskich, otrzymała odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur. Zmarli w 1809 roku ksiądz Marcin Krajewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Półtusku. W 1950 roku Jan Wróblewski, pseudonim Roman, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Półtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1999 roku Bożena Wila Lamowska związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 2019 roku profesor Witold Stankiewicz, historyk dziejów najnowszych, bibliotekarz, wydawca źródeł, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Półtusku, urodził się w Kargoszynie w gminie Ciechanów.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze.

0: pleśni i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic.

0: Blitz Alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona. No jak to zwykle, popełniała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut, prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
2: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
3: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wołodymyr Zełenski odznaczył burmistrza Płońska Andrzej Pietrasik z wizytą w Kijowie. Magazyn dla bezpieczeństwa, nowa inwestycja w Lidzbarku. Rakiety, chemia i kosmos w Parku Nauki Torus. Dzień dziecka pod znakiem eksperymentów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Płońsk ze złotym sercem Ukrainy. Burmistrz Andrzej Pietrasik odebrał odznaczenie w Kijowie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To ukraińska nagroda państwowa ustanowiona w 2022 roku dla osób i instytucji wspierających naród ukraiński w czasie wojny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów Partnerstwo, Odporność, Przygotowanie. Jak mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, podczas uroczystości miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem Ukrainy.
3: Podziękował mi za pomoc, jaką udzielam Ukrainie. Dlatego, że są wdzięczni, że są ludzie, którzy chcą pomagać i uznali, że moja pomoc jest o tyle duża i wyjątkowa, że zostałem odznaczony. To jest państwowe odznaczenie.
2: Andrzej Pietrasik podkreśla, że otrzymane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania mieszkańców Płońska.
3: Ja sam nic nie znaczę. To jest medal dla płońszczan i dla ludzi, którzy nam pomagali. Wszystkie nasze jednostki samorządowe, wszystkie włączyły się w zbiórkę materiałów w czasie, kiedy wojna się zaczęła i wtedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. To jest podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy pomagali, również dla tych stowarzyszeń, fundacji, które są z Płońska.
2: Płońsk znalazł się w gronie zaledwie dwóch polskich miast wyróżnionych ukraińskim państwowym odznaczeniem za pomoc humanitarną i wsparcie Ukrainy. Szczyt w Kijowie był największym spotkaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Ukrainy oraz ich zagranicznych partnerów. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy terenów zniszczonych przez wojnę, funkcjonowania infrastruktury pod rosyjskimi atakami oraz współpracy samorządów. W Lidzbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się centrum reagowania kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i Przyrynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało nawierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntów oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Czy środek do udrażniania rur może mieć coś wspólnego z lotami na Księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy wyjątkowego pokazu naukowego Domowa Chemia w Kosmosie, który odbędzie się w niedzielę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Wydarzenie przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekają widowiskowe eksperymenty chemiczne, kosmiczne ciekawostki oraz naukowe pokazy związane m.in. z paliwami rakietowymi i zasadami działania rakiet. Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę wiedzy podanej w atrakcyjny i przystępny sposób zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel chemii, popularyzator nauki i współpracownik Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreślają organizatorzy, prowadzący ma doświadczenie w badaniach nad materiałami wybuchowymi i paliwami rakietowymi. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14 w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: Reklama.
5: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
6: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
8: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
9: Yosera. We care, you grow.
10: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
9: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
10: Co one mi dadzą?
9: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
11: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
1: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi.

0: Tato!
1: Jest godzina 18.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. W największej od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
4: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
5: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
6: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
3: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
7: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
3: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że

0: musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
1: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 24 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
0: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północnej.
2: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
3: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
0: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
6: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
7: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
6: Natomiast jeżeli chodzi o Magda Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Jelenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
5: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
8: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
5: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żuromina. Dzisiejszy felieton nosi tytuł Syn Młynarza i w nim przytoczę list i wspomnienia z dawnych lat pewnego mieszkańca Warszawy, z którym udało mi się prowadzić korespondencję. Wojciech Łukasik, bo tak nazywa się ten człowiek, mieszkał w dzieciństwie w Poniatowie i w Żurominie i za jego pozwoleniem przekazuję Państwu fragmenty tych listów. Jestem wnukiem Krystyny z domu Browarek, urodzonej w Olszewie w 1908 roku. Jako jedyna z rodziny Browarków, mieszkających kilka lat w Poniatowie, a potem w Żurominie, otrzymała staraniem ojca, Stanisława Browarka, pełne wykształcenie. Jej matka z Sobotków Kuczborskich zakończyła życie w Warszawie, mieszkając u swojej mamy w trakcie powstania w 1944 roku. Szkoła podstawowa w Sierpcu, gimnazjum w Grudziądzu, potem SGH w Warszawie. Ja urodziłem się po wojnie, która totalnie przewróciła losami moich rodziców mieszkających w Warszawie. Dlatego może więcej słyszałem od nich o czasach wojny, a mniej o ich dzieciństwie. Dzieciństwo mojej mamy to drewniany młyn w Poniatowie, którego resztki bali fundamentowych są widoczne jeszcze teraz. Młyn wówczas tętniący życiem. Młodzi młynarczykowie, wielka obfitość ryb wspiętrzonej przed młynem w krze. Cudowne rozlewisko wiosenne. Bezkresne łąki po drugiej stronie rzeki, lekcje we dworze u Kosakowskich, kilka lat temu zrównanym z ziemią. To wspomnienia mojej mamy. Mama bardzo ciepło wspominała panie ze dworu, które wprowadzały małych poniatoszczaków w świat wiedzy i kultury. Nie jestem pewien, czy to dziadek budował młyn murowany w Poniatowie, bo mama już była na stałe na stancjach i nie ma ciągłości opowieści. Potem dziadek miał młyn mechaniczny w Żurominie. Młyn ten miał, ciekawostka, parowy generator do wytwarzania prądu. I tutaj moja dygresja, o tym młynie też czytałem w wielu innych źródłach, między innymi w ogólnopolskich spisach zawodów. Miałem też informacje z innych ust o słynnym młynie Browarka, który jeszcze przed wojną produkował dla miasta elektryczność. Wracajmy do listu. Jego inny wnuk, do niedawna mieszkający we Francji, Edward Browarek, opowiadał, jak dziadek w jego towarzystwie pobierał należności za prąd. Inkasowanie polegało na liczeniu żarówek. Dziadek miał miękkie serce i przymykał oko na drobne próby pomniejszenia poboru przez uboższych klientów. O ten młyn toczył się proces z niejakim grzywaczem. Proces był częściowo przegrany przez mojego dziadka, ale kosztował obydwu mnóstwo pieniędzy w sądzie w Warszawie. Dla odmiany to samo nazwisko pojawia się we wspomnieniach francuskiego Edwarda Browarka wśród najbliższych jego kolegów. Wszystko to stało się przed 1929 rokiem, bowiem życie dziadka w tym roku dobiegło kresu. Moja mama jako mała dziewczynka była świadkiem zabójstwa przez niemieckiego żołnierza w I wojnie światowej swojej siostry w kuchni rodzinnego domu. Do gimnazjum w Grudziądzu mama podróżowała końmi, dowożona przez brata Tadeusza do stacji w Rypinie, a potem pociągiem. Kilka lat temu przyjechałem z francuską prawnuszką mojego dziadka i chodziliśmy po murowanym młynie w Poniatowie. Wyglądał na świeżo opuszczony, bez wielkich śladów grabieży. Myśleliśmy o odkupieniu, ale wiadomo, jakie byłyby przeszkody. Takie są najważniejsze fakty z mojej pamięci. Mam jeszcze mnóstwo drobnych nazwisk, faktów, może mniej ciekawych dla innych. Może jest jeszcze kilka osób, których te fakty zainteresują. A może ktoś z Państwa pamięta z rodzinnych opowieści czasy wojenne, przedwojenne, a może tuż powojenne. Zachęcam do kontaktu.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy oddział i współpraca z wojskiem. Ważny dzień dla Sierpca. Dokument z urzędu odbierzesz jak paczkę. Przy starostwie w Ciechanowie może stanąć urzędomat. Rowerowy rajd w powiecie żuromińskim. Już można się zapisywać. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. W którym pozostajemy, bo miasto dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ciechanów przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów czy Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie po 12 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów, na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do ciechanowskiego klubu sportowego Jurand na letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Powiatowy rajd rowerowy wraca na trasę. Starostwo powiatowe w Żurominie 20 czerwca organizuje 16. edycję wydarzenia. Właśnie ruszyły zapisy. W tym roku uczestnicy przejadą około 12-kilometrową trasą. Poniatowo Brudnice, Bądzyn, Dziwy, Nowe Konopaty i 12 kilometrów z powrotem. Peleton będzie poruszał się drogami gminnymi i powiatowymi. Rajd od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Zauważamy, że zdecydowanie ta turystyka rowerowa się rozwija. Coraz więcej osób jeździ na rowerach, tak więc to jest tutaj takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Już w tym momencie mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże. Najprawdopodobniej ta zakładana liczba uczestników zostanie przekroczona.
2: Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, zaznacza starosta.
3: Żadnych wyścigów, tego typu sytuacji zabezpieczona i przez policję, i przez strażaków jest zabezpieczenie medyczne. Rajd poprowadzony jest trasami, które są bardzo bezpieczne. Tak więc również spokojnie rodzice z dziećmi mogą wziąć udział.
2: W wydarzeniu mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu żuromińskiego, którzy ukończyli 10 lat. Każdy rower musi być sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz przygotowuje poczęstunek, mapy, trasy i gry ruchowe na zakończenie wydarzenia. Celem rajdu jest promocja aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i walorów turystycznych powiatu żuromińskiego. Zapisy potrwają do 3 czerwca. Karty zgłoszenia można składać w starostwie powiatowym w Żuromińsku. Formularze są dostępne również na stronie powiatu żuromińskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Josera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wykonywał swoje zadanie, orzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie takiej wyroku słyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
3: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
2: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
4: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
2: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
5: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
2: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozieł.
6: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przy...

0: przyjaźni współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
1: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
0: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
1: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
0: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
2: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
3: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
2: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6. 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy.
7: It would mean a lot, but not for me.
5: Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli w Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.
2: Jutro temperatura podobna, chociaż nieco niższa. Do 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz na obszarach podgórskich. Do 18 stopni w centrum i 22 na południowym zachodzie. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem przeważnie, ale na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur.
8: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Life is love and pain.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz całkowicie za darmo w Warszawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Na miejscu wciąż pracuje 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 m2, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
3: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
2: Równocześnie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego monitorują powietrze i wodę w pobliskiej rzece Warcie pod względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15:00. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
2: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło o przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
5: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
2: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandzcy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze 2 zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji 5 odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie 2 razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się 3 obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
6: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
2: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo. Najcieplej jutro na południowym zachodzie do 22 stopni, w centrum do 18, na Półwyspie Helskim do 15 stopni, podobnie w rejonach podgórskich. Sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać.